0: might as well do it for love.
1: Jamie Cullum. Šiša štrce čiliet mode, a hižo tak mudre, šitko za lupost. To rade tak podpisam, pečo odin 12 je. No a tude štučki nas hač došeščich, na kužde pat zvesela. To je Christoph Mikvaušk. Tež Josef Brezan chce nas zveselič. Ich mich erzisch, nam saspiwas, samnikai swunzo, hat dreht do, tutich njach Kompliment. Do tak prawie nie wiem, ale wieso możemy tutun lube postro tej stupo serbskim rozwosu rade przyuzać. 5 hodzin 12, to je bożna biaszec, sejdżu zasotam serbskim rozwosu.

Ach, jedyby jak uzwaćmo, moje lubi, to by so tojšto k pozitivnym zmieniło, znamieńcza z mojo wida. Snano by ty stole zmieniło ze 70-tych lice menuce ludzo, hižo naszej domizny se tole żadaja. Elektrifikacja czary dreżdżany zorec, a tyż zajszwych liedżesatkach, so zaso syniszczo wo wonym niedostatku naszej infrastruktury ryczy a pokaza. Wużycki zaposłanca z jasku Sejmie CDU a SPD Florian Öst Zoreca a Katrin Michel Zvojerec zu nitko minuce Berline parlamentariski kru runie dla elektrifikacije čare Drežane za Zorec zavožili. Ciel cuveho je vutvo a elektrifikaciju pospješić. Šako je spješni zvisk mjesone Vužicu a Drežanami nesmirne važne za našu končinu, prajtaj politikare. Napšikvat je to važne za Alstom. Budišin je producent tak rec Vagono, tiž producent monetariski ježidvo KNDS, kiš ma bo ze Zorecu sa zasedlič byl vo to profituval. Rune tak, kajš nova miestnosť nemského vojska nedžichuje. A ráde dodám ište DZA, podzemský labor, tiž pod nás tu ve Vúžice, da môža si potom vedomostnice z civie, z civa sveta, spiešne nám do Vúžice doječ. Dalsze nowości z naszej domizny. Nydom ma Katka za nas przygotowane tu serbskim rozwosu. Yeah.

0: Dancing in the Dark. Bruce Springsteen, legendarny spiew tu serbskim rozwosu. A może cię się da poprawom przedstawić, że zamoża dżinsniejszy dżin roboter po takim takie humanoidne, no kiż są człowieki po wąkonym napodobnyne, tyś instrumenty racz, wujki praszak, na runie tutu nieuszytny eksperyment jest o wumiocza Karolina Eiket, serbskiego pokada zważiła, znataszak je po całym switche, jako wumiocza na tereminie, jako jedna z małoch, gdyż tutu instrument w oprodzie tak dere wopknieży, a niedawno je syczy wozewiwa krótki film, jak wona du ecze runie z takim humanoidnym robotorom teremin raje. Sama rekne, żeby to kietro wele dziewa, robotory tole nazwu czuwać, tuż to pospytow a treninga by za to tretne. No a na koncu pak je so eksperiment radziu, kajż wona sama wiedzieć, czy nie przypowiedzi.
1: And now, for the first time in history, a human and a robot are playing a duet together on the theremin.

0: call me honey if you want.
1: Filomelos. Dirtam dejstva Marbie Drosene.
2: Ach, das ist ja to janska nutzje nimo. Bo tak im najdliši dzień lita. A ja sem tožno zaso zabil. Snado samo dvojice.
3: No, što da to?
2: Na moje narodniny.
3: Dyda si je miał?
2: Što da ja wiem. Junu wynaliču na nikakim rianym dniu. Nitko jest najmniejsza, no zaso przepozdzie. A ja mam tylko narodnickiego zaczucia w brusie.
3: No, wiesz, da ty, co by się k narodninam pszał?
2: Od susadki, kiedy wiewiaczki, bych się kusk kożucha przećmuł za mój załczk. Tu nie iż o tyle przeliady. Te wobliki muli mi zoniatka przynieść, kujżdy z najmniejsza pecz, a dzieci muli mi spiłczk zaspiewać.
3: To są szo prima ideje za dom.
2: A więc o tym biu za so swój wejwik napylnić, a mój pumpik kiedyś iż o raz kulwa ci był. O, ty by mi mogła popriączk darić, na przykład. Albo popriączki.
3: No to ci wierzę.
2: Abo ty, witam Deleka, wiesz to w obstarasz.
3: Stora, ty tam Deleka mienisz? Ach, podziałasz, to mam jeso swojba na przykrył posydnęła. Skorbika bieru szalki, a talerie, wiśnie, tykanczki, a popriączki. Naszemu Filomelo se wiezo sliny bieża.
2: A ja mam tylko narodnickiego zaczucia w brusie. Nie musisz ty mi tam niedyś to obstarać.
3: Filomeloso, ty tla wiesz, że już brzy a kranie, to hele padnie.
2: Ja pak sam narodni nie miał. Obrociu.
3: Nie, lepe. Ladaj raz, że za tebie tule mam.
2: Co mu ty skupo, prańczko? Jenoś za mnie?
3: Haj, dokąd nie jeżynie przepozdrze narodniny swiecić.
2: O, ty se ta najlepsza.
3: Wiele zboża k twoim narodninam plus jacore dny, lubi Filomeloso.
2: Dziękuję.
3: Praju no, nie se so ty zajszły tydzień tejszy, że przepozdrze na swoje narodniny dopomnił?
2: Nie, to ja raczej nie wiem. To nie może być, nie. To nie może być.

Lube dzieci, dobre ranie. Pilnie się całe lito wuknęli, a są napinali. Nitko na końcu szulskiego lita raja sport, instrument, hobby, a zwonka szulskie zabiery wonu rolu, a nic więcej znamki ze szyłkach. Jedna taka zwonka szulska zabiera je dziwa dzielinie. Serbskie dzieciacy dziwad w obszy niemsko-serbskim ludowym dziwadle pyta za nową ruch nowych rajerów, a dundak w prynym zetkaniu rozprawia. Sobotu rano na podziwieczych.

0: Ich schaue ihn. Dwaja Sturze, Chie, Serbski Rosos, Prie. Dobre Start, do, Jensnische Hotten, ja. Bitch, a 20 stopnio, je, niemale, sauschig, renje, zitsche, zitsche, stopnio, nu hai, dosche, wutrajesch, alles, stürze, stopnio, po, hai, doje Marka, horzota, nebudze, psychotne, dne, jenosch, na, saludzi, büroe, a na twarniszczach, wujadanie, patekim, nadzele, ale katka, tisch, we wolnem czasu.
1: Na przytem wetresa, bin ich tu szkole, ne raczo, kudne pince, skoa, was je tam trochu renjesch, czinio, ale tisch, wonka, so wieso, dale, tuż to hiba, zare, do wario, planuje swoje terminy, szak już miesiące do tego, a oni sadzą na lecho a na wiele hostci. Przy temperaturach, kiedy stutych bak, może to też straszne być.
0: A byrnież doła planowane było, niekocy zaradowario, su swoje terminy przypowiedzenie horcety dla hiżo cofnęli. Jechanski a skakanski turnier kuluje, jest so na przykład w odpraju, przewulki je ryzyko za jecharia a zwierio.
1: Druze zaradowario so temperaturam przy Miria. Miesto wotprajenia sadza przy pokalnym finalu w okresnie koparskie ligi na zmiany. Mustwowe nawoda sokoła Rajbicu Hurki Mike Brezan rozjasnia.
2: Zapadło w użyjski koparski zjazki, co potrzebne musto w osobie dorostu uproszał ka upada, acz może są te czasy, to zakupa, co dalej do prytka sunecz, a to nie potrzebne uproć te dwie rie. Sobotu a dwie rie niedzielu, to są netko dopona przewedu, a nic woko szipona.
0: A pokalne finalne muži po takim rasokova rajbicu hoki przeciwo mustvu našice dobruša przewedzie sa netko horcoty dla miesto nedzele popodnia hižo sobotu a to ve šeščich.
1: Pokalne finale pak nie jenički turnier, kotruž je kunst dženja planovane, kajž dušepasto serbskich džiči a mođine fara Gabriš Naukas dželi su koparski turnier ministranto ze serbskich vosadu, kiš miješ sobotu piskecach byč netko celovot prajli. Przewulke bych ustarost, czy starszych wostruo tu swoich dzieci. Cieća pak spytać, koparski turnier ministrantu na zemię nakwatać.
0: Tyż kulturni zaradowario, co na hoco tu przyjotuja budyskim licznym dziwadle. Przedstajenia dla dale beża dziwadzieniki Mariany Bulanki, kiż dobi zdziela ci kostymy na co bu nosyć, żeby spieszne przeoblekanie tyż so poradziło, je przy kuźnym przedstajeniu kitro hoco, gdyż słońco smudzi potom cimbole.
3: Ja jestem skoro cały czas na jewiszczu, ja nie mam tego możliwości. Ja muszę so jenoś z wodu wokwódnić. To ryka, ja mam szudze, gdzieś ja so przedraszczuję, albo szminkwacz dam, wodu stoję, a przeco piju. Ja duby so husto szminkwacz dać, to ryka, so mam ja tajku tostu wosztu na mieszwoczu, a na moich rukach, so tam żadne słończko durch nie szindze. A możemy też ze słończnymi nawoczymi rać, dokież hajete w oczy duby na kujże patrz kitać, dokież słońce woprocz na te jewiszczo popodnu swieczy.
1: A ja też za publikum tu płaci, gdzieś bliwy być, a na swojskie czuło słuchać. Zaszły końce dnia są hości też lochce z wodu napryskali jako wokwodnienie.
3: Ja so przeca nadziejam, że się kujże przyladowe wiesty, że taka czopota je, dokąd muzno husto mieli, że ludzi potem wokapanu, a potem dobi so przedstajene na wiesty czas przetonyć. Haj, kujże bitne, okay, nicke czas samne, ze swunca won hitz, so wun pon poprodze, wo te traverse delidze.
0: Na stoje przy wulki horzo, czy generelne ważne wie, lika Cyril Hanschik, nicenos starsi ludzo, mili przypodnisze horzo, czy pomożności doma wostacz, a wotpocznicz.
4: Szym tym, kocisz maja wosype problemy, albo korosze krenoptoka, kisz maja korosze puco, albo te sierchenko. Tym bucha wosype radziu, so oni na takich jak so prostsze jednore odpocznu. So oni so nic dokutka synu, a żanujkę aktivite nie przywiedu.
1: A wiezo, jeli so mam wierci, miakny, albo krenu woptok prawie nędziewa, nic przydło czekać, a z czasem pomoc pytać.
0: Z katku sam porocz poryczał kuło hocoty, a zaradowanie o końca tydzienia ministranska kopańca na przykład jest so odprawiła, albo tej szichanski tunier w Kulowie.

0: budże.
1: To na kóże pa cijuce budże, hiżo zaso lochszo, żeż temperatury nastupa nic w oprawdzie, ale to szak dżęca wulce nie wadzi. Wona nie tak legendarna, kajż nasz moped Wastoczka, ale za to wiele elegantniejsza ryczuwo. Tute mopedże, kiż ryka kajż wosa. Italski moped Vespa. Ma dżęca narodniny kulowaty jubilej. Italska Vossa Vespa je 80 let moža a šudže ju vuladaš na drohach vulkých miesto, kdež bez božny a zdiela kytro agresívne po drohach smala a sovie trubia kajš svetový mištrojo. Ale vod džencnišeho hađo nedžele počešča Italčenio svoju Vespu s paradami a fenami z cuvého sveta, kýž si do italskeje dojedu. Vespa, vosvíči tutych dniach kulovate 80-činy italska vosa. Vespa, to je práve dolce vita na Italsce. A tam snanosi, nikoci do dola, doleča, veli vesele na kuže pat, temperatúre, italske temperatúre, težno dávno poda nás máme, sedo posede mi je.
2: Jsem si všim, stala se s mi všim, žiju tebou a svým malicherným bojem.

0: Simulkat.
1: Sedam hodzin a jedna, czy je Zakski Krajny Sejm je nowy policajski zakoń wobzamknął. Je to jedne z najważniejszych przedewzaczów tak mianowanego mięcinowego knieżostwa miejscy DU a SPD. Katka, co so za policję nitko zmieni?
2: Hej, policja dostane jace technickich możnościu, żeby czeszkim nieskutkam zadziwała, albo tak wyjasniła. No, na przykład je, że ma policja, a to pod wistymi wumieniami, dolat do zaurenich bojestczu na WhatsApp, jak to verschlüsselte Nachrichten, a to emt kesz na kanalach kesz WhatsApp, Signal, albo też Telegram, za to pak treba ja na kuźdypad sudnisku dolność, czto im cyle WhatsApp nie przysti. Nimo toho smie policja daty, so szelak i statnych registrów automatyczne mia sobą zjazać albo odnoczyć, zamiar je tu zwiskiem je z osobami, jeździdwami albo miestnami spieszniejszo spoznać. Nimo toho smie policja też swójskie truty k wusledzeniu kunczynu używać, a po potrzebie też cudze truty wotwobarać, na przykład na wulkozaradowaniach. A też w związku z widiami są zmiany z pomocą specjalnie software zmienia co video narawania spieszniejszo uodnoczyć. Programy może na przykład napadne mustry pojiba spoznać, mimo toho zmożnia za też biometryczne próbowanie mięs w oczu albo włosu, na przykład przy pytaniu za zubienymi.
1: Zakoń pak nie obsahuje technické nuastky, alebo Katka?
2: Nie, napríklad tiež vopory, ktorýž hajčapia pod namocu pola sebe doma. Maja sa lepie škýtač, policia smie namocného partnera hač do 4 týdňov zo zromadného bydlenia vupokázač. Nimo toho smieča policistča tiež bodycams prichodne po takim te kamery, ktoré sú pričové pričinené, v bydleniach zasadžeč, ale tiež to jenož pod krutými vúmeneniami.
1: A ja sa dopomínam, nebie tiež niečo sú tými taserami plánované, sú tými
2: elektrošokové
1: pistole, cvojby.
2: Hinak, ač tam poprom plánované nesmieča sú tu tie elektrošokové tasery od všetkých policistov užívač, one wostanu specjalnym jednotkam przewostajne.
1: Nowy policajski zakoń. Zakskie je po takim wobzankniene. Co tam wszystko nuckaste? Katka, je nam krótki przelat skiczywa. Wutrobny Jack, sydam hodzin, cinacze je. Deren formułani do nowego dnia. Przyjem serbski rozwoz. Dobry start. Sowie też.

0: Teja Handuszowa, jetzle zakuzwana, a tyż przychodna tema, zda sa być, kajż hotowa magia. Możecie sobie poprom przedstawić, że zamoża dżęsniejszy dżyn roboter. Po takim takie humanoidne, kiż są człowieki po wąkonym napodobnione, tyż instrumenty racz. Na runie tutun nieszedny eksperyment jest wumiocza Karoliny Ajkec, serbskiego pokada zważiwa, znata szak je po całym świecie jako wumiocza na tereminy, a to jako jedna z małych wumioczów, kiż syła tak dere na tereminy zaracz może. No a niedawno je wysyczy wozjewiwa krótki film, jak wona du ecze runie z takim humanoidnym robotorom terminim raje. A i sama rekne, zobie to kietro wiele dziewa, robotery dole nazwu czuwać dole, tużto pospytu, a tużto treninga by za to trebne. No a na koncu pak jest to eksperyment radziu, kajż ona sama na jędrzesce przypowiedzi.
1: And now, for the first time in history, a human and a robot are playing a duet together on the theremin.

pisamy 5.20. smażnika 7 godzin dom 8 a cice czyje. A dżęca przed 17 letami je zemrewa. Haj ikona, svit idol, svitowa legenda, możesz samorec Michael Jackson przed 17 letami 5.20. junia 2009, tak daleko bije postaletne, je zemrio, haj, sudnice menia samo, zo bieto morenie svojho nidušeho likaria Conrad Murraya. Michael Jackson však nemožeše, dere spáč tujšie huščišo dostal, haj taki narkozo ve sred, k propofol vun reka, a tež nešto zo zmiruje. Pozdaču je jemu likar tedy prevele. Tutaj je mačizne dal, a je tak zamordoval. Je znamenša sudnictvo. Tak rozsudživo. Dženca pred 17 letami je legenda zemriva. Michael Jackson, tu išteme jo tiž dženca počeščiť srbským rozvasu. Black or White nam netko zaspiva. Michael Jackson, King of Pop, tu srbským rozvasu.

0: Ja, drittisch, wele nerwim, ale to wim zwiestoschu, zoso prozine bliža, a stimtisch czas wotschastwenja a wotbinania, znamencha za schulerio, za starszych pistowarskich dzieci bliži so, stimpaktisch czas wiestoho spagata. Najwiace pistowanio ma tak mianowany zaurenski czas. Dwie niedzieli je po takim kubwaniszczo kompletne zaurene zaczynienie, jak starszy a swójby z tym obkadzieja, aż to są lepszyny, albo też nielepszyny zaurenskich czasów w pistowaniach, to chce się Bettina Wenderotowa wiedzieć.
1: Wozy je zaurenski czas, kada si wy to ze swójbu organizujecie? Je to kuźle to te samsne, albo kawe to czynicie?
2: Lieca sem ja išče v staršinskim dolu, přesto to za nas lieca celé nekomplikované.
1: To reka to je za vás poriadku, takže je tiež tundum je moč vyniždi zaurene.
2: Haj, za nas je to poriadku.
1: Kavaša svojba to logistice zmištruje?
2: Přesto za mamo mu tiež je ne šuske dječo, je to po nas celé jednore tak kvađene za mu to tive pozinach, po nul činimo, kaj še ten zaurenski čas. Ha ve trh posljednich letach, kdež mu nismo žene šuske dječo mili, smo mu naš dol dotočinali, ha ponjo. Trudy mu woka, kidwała, mój muż podny, ja podny, a to smo się rozradowali.
1: Kasi starsi to zareaduje. Je to tak, że tlanek od dzieci pondu do tamo domu, albo praja temu, od spoczat leta wymo, tamo tam je zaczynane, a ponci mu to tak szczynimo.
3: Pola nas tu nawes we wotru, a ty w bliższych wieskach, kocisz nam kodzia dzieci, tam maja wele iście dzida łuki. A w jednu czetu, a oni spytaja, że te dzieci docu, a nie traja nidzie drudzie, dokyśle to zasał cuza w okolina, a tak są one swoje w okolinę. Brede są też wele iście nabożne tydzień, wulka skupina rady używali to panie, dokie są tylko dzieci na nabożny tydzień przyzwyczajonych, to nie tylko 20 lat jacy nędzie. Ale niekak są to wszystko zeszlaściło starszym, albo niekak te swoje. A jadowi uprawić przez te całe lata, my przez to mieli potem też te dwie niedzieli zaurenskie czasy, my mieli wiele ponowić. Tak smo so mieli dzieła czynić, które docela nie było możne byli, gdzieś są dzieci tu.
1: Kasi, wy to zareadujecie z tym zaurenskim czasem, a maczyło to za dere, albo prajczyło burczyć i bez to mieli żyło być?
2: Ja mam nadzieję, że te zaurenskie czasy, a to są pa w samym czasu jakie się otrowa, a dlatego ja to poriadku. Also, to są te znot lata dawali, gdyż to tak nie było, gdyż my musi to być dwie niedzieli dołe zacz, a potem z tym japońskimi dziećmi doma była. Ale my z tym ja to nie tak zradowane żyła darorem, że my quasi możemy tamte dwie niedzieli zrumane dołeczyć.
1: W waszym kubaniszczu są dwie niedzieli zaurene, czego dla jego to znano te za wszystkie strony emocje ważne, że są jemu dwie niedzieli mira?
4: Hoj, za te dzieci ja to szun, temu ważne, że my zrumane, że dwie niedzieli związujące dołe, że starsi za to zajedność sonia poprowam, ponieważ możecie to znano te zareadować. Ja to też rozumiem, gdyż one mają też czerze, no, te mają te na tamu boku niejakie zaurenskie czasy, od niejakich formu, albo tak. Po nas poprowam tak akceptanca dują. A te dzieci, do te starsi, które te nemża zareadować, te pon daje praktyce te odchwa te dzieci do kościeca pistone.
1: Kato po was doma we swój wybieżi, są te starsi, si to tak zareadować, że do dole jedu, albo praj woka, ona te pon moci 4 dny kusu bulada.
5: Aj, tak to jo. Ja mam lucidne. A tamo woka, te su v Budlave Štetn, to je tam blisko Medvajda, te me ja tepan vajo docidne tu mal. A jen tydžin, da se one najske tak zarejadovat, so da one sami dovolzat.
1: To reka, so nije automatisto tak zamakuješ, da svojba tež v zaurinskim času dovol.
5: Nije to nije tak, nije. To je te drude češko, što je žano woku, a džina nima, to je još on potom kus češko.
0: Po takim ważmy se dzidą a woki adyż nesu z najszlakorysich przyczyną runie bliskości, potom szym starszym a dzieciom przyszych logistickich wużadaniach. Krasne poziny a riany zromany czas, wy to szun zmistrujecie swojba szakie, to najważniejsze a dołoluacz, ze swojbu tak a tak, to najrzęcze. Sydam dwaja postaje.

0: Polícia z G.
1: W Szirachuje jest so w obkadne niezboże z małym dziewczym stało. Holczka bie nienadzice a nieabcy za parkowacym autom ze swoim bobikarom wujęła. 15-letny wodzia mopeda Simson nie może się więcej dobrożnić, a domał je zrazy. Na zbożo buszte woba jenoż lochko zranienej. Szkoda na mopedzie 200 euro. W Włócznicy Niemce Lausnic je 16-letny przykupaniu z niezbożiu. Młody kadlarz jak bije ilegalnie na terenie Szczerkowie jamy, a jest so przy skoczeniu do wody ze skały tak ciężko zranił, że doby się helikopter jeho do kliniki odwieść. W Wojerecach je dotal nieznaty pusztulnika skrzywdził, a samo z bleszu do niego bił, przez to poczapie muż silne bolostcze, a wączytko policji wozywi. Rewirowa kryminalna policja nietko pat przepytuje.

Dyżna by szitko tak, lochce bieża wo 8 godzin 21, je wiele ludzi soni tu chwilu wo dualu, dże si dojecz, snad do szwedzkie, na Majorku, albo do italskie, a naopak si tamni ludzio zaso mysla, czy odla nic raz dowol we Wużicy, tam szak maja teko rianu wużisku jezorinu, tam so zawieszcze dere kolesuje. Runy za tutych, ale też za nas zomorodnych je miesto Wojerecy, ci stacje za reparowanie koleso nastajiło. Junu przy dworniszczu, junu na wikach, a junu tam przy lauskim centeru. Tam namakaja kolesuario szitkie ważne graty za reparowanie kolesa, klumpu tam też maja, a też w Niemcach cydzia teku stacju boze natwaricz. To mieli się spomiatkuacz, jeliście raz wykończenie popuczu, a nuźnie pomoc trzebacze, albo so was turystcza praszy ja. To, co nam nadziomne też przychodzie, przed co huszy się stanie, co możemy im upomać, albo naszej rianej domizny powiedać.

0: to nie jest żadne wujkie potaństwo. Wujka Horcota na nas w przychodnych dniach jedzie sowali w osobie niedzielu. Budzie około 40 stopniu Celsjusza wyższy na Hartmut. Sobo to postara. Ale przy taki horco, czy dobisz wiele pić, rady też raz 4 litry na dzień. Wiele pić, albo możesz też takle prać, cel elegantnie.
1: Dosć pić, ale po możności nic jenoś z wodu. Przespoczenie my z człowieki elektrolyta, mineralie zubimy, a te dobimy te zase ksibi prać, a nasza woda jo tajka, zo su tam przemało elektrolytu. Dole je to te dere, gdyż jenu bryczku tomu pije, albo čaj, albo také vice, kajš kola, albo tak aj sudke napoje, so buchem to tešku suchno.
0: To praj nuzov leka Cyril Hanšik a doda kofi, albo si lot popšeč, albo tež svodnu melonu, kýž so doždere do tutého časa hoči. Kak vupada konc tydženja zasadne se zaradovanjemi pri tajki ekstremnej horcoče, potem chceme nedom rozpravoječ, potem zo je Zuzan Mövec zaspivava zohce Čopvysko. Snanamini, džensnišim dňu skire kvotnickou.

przyuwać, trzymać się za nieporadź. Krok za krokom dalej sać, bądź mi nigdy pozostać. Przed co twoje hesło wie, lubię, a ty ślubę, ny. Ty me scenę pozbudziłeś, hamy połęd, to se ty. Wysto wódź się za ty piuto, ty me spas, lewódź się niesza gęś. Pokój się pokaż, ty mi lubisz, już se dobudziesz. Aj doby bakanale, sym, ty se moja, to ja wiem. Dusi na to czopota, zyma niech se nawala.

rycz, rozum mieć, do mój cyć, do mój spieć. Przez tu noc, nocy moc, zasakle przed stale moc. Doje czwójka w usutaj, tuś lubym stajnie ruku daj. Nich tu w obstacz, nem, że sam nasz zwytny kraj nie zwytaraj. Na ty biepak musiu twarić, ty mi wieszły śmiatku darisz. Wszystko, żtoś mi pokaza, haj sztuje moja zebiera.

0: Witajcie, hojo, Diana Šecová przy mikrofonie, dybkonie podnia. Ja som potakem žinca, vaša přespodnica. A przy tego, co się gronim wam, pytajcie se flink mist nowych wodku a przysłuchajcie. Mnie nie trzeba się nic powiedać, to cynim ja za was. Nasze temy žinca. Imaterielne kulturne derbstwo Serbo. To są nasze nałogi, takie rucnikarskie techniki, jako modrošišć a tak dali. Pomaga status imaterielnego kulturnego derbstwa we strukturnej a tuarišnostnej zmienie? Z tym są se zabierali wiedomnostniki mjaze drugim wet Serskiego instituta, a ninto su ujšli knigwe z ich usledkami. Te su se cora pšetsta jili hove mistče, a net mam dalšne informacije k tomu za vas. Uknika Dolnosarskiego gymnasiuma stej robota tvariwe a se s tym uspešnje obšilewe na nimskih mestarstvach. Teke k tomu svišiš o vici. A pen svišiš o kak su luže njega na lanže žive bili v Lješu. Stare serske mamino recne ulicuju vet svojogo živa, a my mežome to přirodnaš se žincašnimi obstojnostčami. Te su na kušte pa dhenakše. Udos poniš, bužame v naš program z ochvo žeciju muziku, mja z drugim kutnju namornika, tenjo runo žinca. Potakem startujeme. Rednja až z čopedla. Jo, v Hožebusu máme úspešné balokoparje a také úspešné ukniki. K ním svúšate serské gymnaziasta Heinzolc Mila a Buchanolc William ze spätego letnika Dolnoserského gymnázia. V nejstejto sletné konstruženia dopokazave plán nímskego finále World Robot Olympiad VRO ve Trieru. Zamier ubežovania jo žiči a modostných za matematické a technické témy zagoríš a je motivirovaš, aby ukupvanie abo studi v technickém obvuku zachopili. Gregor Klim, WWC.
1: Zasadne nadawk jo robota natwarisz, a jen tak programirowasz, aż samostatnie wszakie nadawki na grajniściu weciewujo. Za zwenożenie nadawków ma robota 123 sekundu, a dybkowy system mieri, które robota jo najwięcej żylnych nadawków, jakie kwalisze obżywo. Mila Heinzolc a William Buchanz dej ze swoim roboterom dobywej w regionalnym finalu w maju w Dobrjavugu. Tam stej se kwalifizirowały za nimske finale w mistrze Trier, szoż stej dobywej czesze miestno. Ten dobry uspech jo przycena, aż Mila a William stej nendo żiel nimskiego robotik mustwa europski finale teje World Robot Olympiad bużo w oktobrie w Korwackiej w Zagrebie.
0: Uknika Dolnoserského gymnáziuma stej se úspešne obšilievej na ubežovaniu ve tvarieniu robotaru. Gregor Klim jo rozpšavil.

0: CD. Царский програм. Царский програм. Тема.
1: A tema jo gorzota, ta ma wużycu we swoich pazurach. Żynca su pech a ciżaszcza grado przypowiedzieli. A to groni za nas. Żynca jest noch, ljagnome se dochwodka, a co wamy wet urlopa a lichego casa we feriach. To pak jo grado noe na wok. Te stare su meli we leszu grado hynaksze żywienie. Kasz swynco jo paliwo a smaliwo suweni żywali seno. Kake druge živa, a zabere su vesajnske, tenca smeli na vršavše, a kaku redno pšenicu su obgledovali, bet togo jo ninto to grono v našom tematickem ustčevanju.

Mina Wittkolz, Juni. Żyta se żwale jużo z kwoskami. Szopwej net swynco o płodnu zemju grejo. Wyszamniejsze barwie list se zeleni. Modrina cysta nad nami se smiejo. Uboka w groblach bruna buchawa. Bejni se ujszpurnamia z kalmusami. Utka już kwiszo biela na żółta. Na rykach mich se bieli z kwietaszkami. Mężoszlic bożuj w casu naletnym żyjen płone barwu, błyszczece se zrosu. Kwiszecym łukam białym, cerwinym bliże se żni, już secki klapiu kosu.

0: kupac, my tylko szli, ja som szedł do rzeki, tam gał ja leśni, była mała wedy, mogę raz, my tylko dam twarili już, ja, ale to szło zase do kuszu. Z rukami, dlatego, że to było tak mało wedy w tej rzece, aż to ja tylko walt klapowało. Za rybami my tylko gledali, ale to nie tylko co wili dalo. Jo, to są były takie małe plaszycki, a ja razem takie pęczeli użyć, przecież w szlajze na Gorańskim. No jo, pak czasem, jak są takie, nic nieco krenu, ale nic wie. Mama ja goniła pęczeli, musisz i ureszyć, a pęczeli już sam takie piac, jo. Spičku velijom, a muku, a to je by ještě tak dobře složilo.
1: My jsme přijali žiži tak 7-8 let, měli takovou obce. Tam je odvalo na droze, na šťašce, a božoše srednje, je odvalo ta katofle namalovaná, a pete se skokal, a tam se chyšil nekaj kus šervle, abo cigle, abo něco. A pen, raz pe dvema nogoma, raz jadnej, pe jadnej noze, a tak to sme ale dziši vile grali.
0: No jo, pencom tyke tvar juž, a zgelc koľaso, toga je tyke malo dalo, a pen tyke kvierštangu preky zdejku, každýšom dostal na te pitale, a pencom s koľasom tyke okova karidljove. My ga sme by tak ovský bod bydlili, a tam ženy dvoje žiši nisu byli, a pencom se musel sam něco pytaš a glajkaš.

Gerät schön, Johus Pivauses, Kupku, Kulabula. Arvet Kolasa, Pschestupi menint na Worsch. Žinca jo mjaze narodne žin namörniku. So jen obsam knuli dveleše 2000 žasisch na diplomatiske konferenze v Manila. A ven sveši se kušte leto na dnju peš advažastego junija. Žinca vjaco, zega šestčih napšikvat, zazniju v nimskih pšistavach rogi na vožach. Ze stym kšie pokazaš na živo namörniku. Mitten Jean przewożujemy z naszej aktualnej muziku tygodnia. A Jean zasłyszymy polskiego piesniarza, Jerzy Poremski. Ako studiowany oceanograf neowęcejano wiedomnostnie zabierał z morjom, wenio był sam płachtowar a rybakar. A ako muzika jo miaze drugim interpretirował shanties. To jo vista forma spiva na morniku. To znajo šo snaš z engelskije. A teke ve svojskich spivach jo se Jerzy Poremski intenzivnje zabirao z namornistvom a svetovimi morjami. Ve jo go spiuje Mežik ocean, groni se miaze drugim Mežik ocean, až sim je pšiuzev mimo gniva. Mežik ocean, veliki storm, až se vnjal za rožu večo. Mežik, velika vrda, až som tvoja obsadka. Mežik, stara voš, až se mi dala šopotu doma. No, slyšime raz noč.

0: Witajcie, hojo Diana Szecowa przy mikrofonie, dybko nie podnia. Ja som potakem żyńca, wasza przespodnica. A przy tego, co się gronim wam, pytajcie se flink mist nowych wodku a przysłuchajcie. Mnie nie trzeba się nic powiedać, to cenim ja za was. Nasze temy żyńca. Immaterielne kulturne derbstwo Serbo. To są nasze nałogi, takie rucnikarskie techniki, jako modrosiść, a tak dalej. Pomaga status immaterielnego kulturnego derbstwa we strukturnej a tuarysznostnej zmienie? Ze z tym są se zabierali wiedomnostniki miaze drugim wet Serskiego Instytuta, a ninto su ujśli knigwe z ich usledkami. Te są se cora przedstajili hove mistrze, a net mam dalszne informacje k tomu za was. Uknika Dolnosarskiego Gymnasiuma stej robota tvariwe a se z tym uspiesznie obszilewe na nimskich miestarstwach. Teke k tomu słyszy szo wici. A pen słyszy szo, kak su luże niega na lanże żywe byli w Lieszu. Stare serskie maminorecne ulicuju wet swojego żywa, a my możemy to przyrównać ze żyncaśnymi obstojnościami. Te su na kłuszty pad hynakse. Udos ponisz, bużamy nasz program ze z ochwo rzeceju muziku, miaze drugim kutniu namornika, tenioruno żynca. Potakiem startujemy. Rednie aż z czopedla. Jo, w Chorzebusu mamy uspieszne balokoparje, a takie uspieszne ukniki. K nim słuchate serskie gymnazjasta Heinzolz Mila a Buchanolz William ze z 5. letnika Dolnoserskiego gymnazja. Wenn ich steto sletne konz tyżenia dopokazałe plan nimskiego finale World Robot Olympiad, WRO, we Triru. Zamier ubieżowania jo, życi a modostnych za matematiske a techniske teme zagorisz, a je motivirowasz, aby ukupwanie abo studii we techniskem obwuku zachopili. Gregor Klim, WWC.
1: Zasadne nadawk jo, robota natwariš a jen tak programirovaš aż samostatnie šake nadawki na grajnišću večjevujo. Za zvenoženje nadawkov ma robota 126 sekundów.

0: Bebe. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: A tema jo gorzota, ta ma wużycu we swoich pazurach. Żynca su pieś a ciżaszcza grado przypowiedzieli. A to groni za nas. Żynca jest nuch, ljagnomy se dochwodka, a co wamy wet urlopa a lichego casa we feriach. To pak jo grado noe na wok. Te stare su mieli we leszu grado hynakse żywienie. Gasz swynco jo paliwo a smaliwo suweni żywali seno. Kake druge žiwa a zabere su vesajnske, tenca smeli na vršavše a kaku redno pšenicu su obgledovali, bet togo jo ninto to grono v našom tematickem ustčevanju.

Mina Wittkolz, Juni. Żyta se żwale jużo z kłoskami. Szopwej net swynco o płodnu zemju grio. W szamniejszej barwie list se zeleni. Modrina cysta nad nami se smiejo. Uboka w groblach bruna buchawa. Bejni se ujszpurnamia z kalmusami. Utka już kwiszo biela na żółta. Na rykach mich se bieli z kwietaszkami. Mężoszlic bożuj w casu naletnym żyjen płone barwu, wyszczece se z rosu. Kwiszecym wukam białym, cerwinym bliże se żni. Już secki klapiu kosu.

Krytze rocha. Kupanje strojenje. Jazoro wabi, pojsz kupacy nint. Przymnio nie swabi, nie mażosi świet. Krzasnie se pyszni, les okowo mnie, chłoży a fryszni szo dospodobnie. Weda ustrowi a cystość si da. Dusza przenowi se, wiaseladla.

0: kupac, my tylko szli, ja są wszędzie do rzeki, tam, gdzie ja leśni była mała wody, mogę raz, my tylko dam twarili już, ja, ale to szło zase do kuszu. Z rukami, dlatego, aż to było tak mało wody w tej rzece, aż to ja tylko walt klapowało. Za rybami my tylko gledali, ale to nie tylko co wili dalo. Jo, to są byli takie małe plaszycki, a ja są takie pęczeje użyć, że szlajzy na Gojańskim. No jo, pak czasy, ja są takie niż nieco krenuje, nic wie. Mama ja goniła, pęczeje, musisz i urieszyć, a pęczeż to już sam takie piac, jo. Spiczku veliją, a muku, a to by się tak dobrze złożyło.
1: Myśmy pierdali z Żyży tak, 7, 6, 7, 8 lat mieli taką obce. Tam je odwalo na droze, na ścieżce, albo żośce srednie. Je odwalo ta kartofla namalowana, a potem se skokal, a tam se chyśl niekaj kus szerbla, albo cygla, albo nieco. A pen, raz po dwiema nogoma, raz jadne, po jadnej noze. A tak to smy, ale dziś i wiele grali.
0: No jo. Pęczom tylko twarzy już, a zgadzać z kolaso, to tylko mało dalo, a pęcz tylko kwiersztangu pryki z dejku, każdyśom dostał na te pytale, a pęczom z kolasem tylko około karydliwe. My gaśmy by tak owski bot bydlili, a tam żeny dwie dziś nie są byli, a pęczom se musiał sam nieco pytać, a grajkać.

0: Najprej doch przyjęte żyto. To jest pun strale, pun wodio to sezone, pun nachher pun ta pszenica. To żyto, to wodio richtig rydnie z taj wielki kysu. Wycacone, a pun do bęcinu gotowane, a pun nastajane snopki. Aż to by się richtig husknuć. Jo, mama jo, te snopki wiesala, a pun jo je chopila stajaś, jemy dwa snopka gromadu. No ja som przygledala, ja som była żółczką. Jo, grawala pun som, ale glujko takie nie som, pun som była mocna.
1: Pun już przyjdzie żni, końc junia, że to jedna dym na kakiej roli jo, nic na piesku, a ty tam jo jesnej. Pernu, a na dobrej roli tam jo pičku peździe, ale dle, nic. Jo, ale my gasmy szykno z kosu ten sekli, a pen snop gotowali, a pen stajali do sztigu, a pen jo odwarli net, każ do poludnia smy sekli, a sztigi nastajali, te smugi su odwarli net pedwarowane z welon. Nic. A każ to jo było pen fertig, no jo pen jo per dniu stojalo, każ jo było jedno wiedro, nic za glujko, pani odwalo wezone domoje. Jo, a domoje to było to same. Tam jo myśl niech pomagać, każ to jo odwalo brużni zabietli tam pen wetlodowane, jan jo chysil wetweza, a ten drugi jo zasrednie pakował, a jan jo myśl byś pen ako jo przydawał. No pen jo brużni nie śpili per tydzień, je na dym, jak masz czas, jak je można, pen odjął mloszone. Ale nic tak wiele, plus Jan żel, tak wiele, aż się miał piciu za sputę, a tak wiele, aż się miał fryżne sowo.
0: No jo, to mieli sobu, ten obiad. Myśmy się lakli sobu. Kus chleba, kus szynkena od tuka. Mama miała sobu, a po nią było filiowane ten tuk, a po nią jedzione. Pili nieśmy takie wiele wodu. Wydu se myli sobu. Takie wielkie kruszki z tej wydu. Daku smy te myli sobu. Tam smy pen szybno gry nascenali na tu daku, a pen smy runtarum se pen kliknuli, a pen smy jedli. Mama jo takie wielkie pochorty myna, a pen su wodowe skiby nakrajane, a pen tukery, a jo, to smy jedli pen. Ten bunkafi nie pen tak daliście. Jo malz kafi do smy. Mili mama do chrynika i kruszki sobuliakla, tam takie kany. Jo, tam smy pen jedli, a pili. To było daleko, takie to polio, a pen smy sali gnaś. Mama mila rupsaka, na nią mil takie nieco.
2: Fritz Rocha. Żni. Hanzo, z cintu fajfu pszec, ta se hyści smali. Nint pojżom żyto sec, to se huac pali. Żocza, stupszo slize nas, zebirajszo riede. Złote snopy, żnione cas, połno kopu griede. Donich golce, rupszo net, aszta kösa bince, wiasosze jo cewy swiet, gdyż szo weżniach klince. Przyjdzie potem sobota. Jasniej kosa bince, wapijome kokota, pienie z kapse klince. Hajdi żnience, na piwo, kasz se weżniach słusza. Czuna tek już zagrajo, wiasel se odusza.
3: To najważniejsze za nas je był ten kokot. Żniony swieżyn, musim gronić. A to jo było wysepnie swieżyn za buria. Pęcu te golce rejtowali, a pęcu mieli na pieskach to przygotowane. A my golce sme tam wielgi narskie byli, a przygledali, jak rynie to jo było. A wszak na koniec byli o naszej zochoze, a te rejtare tyke. A mnogo raz tyke nie są byli takie naucone, spadnuli tyke mnogo raz doloj. A no jo, pęn pędzi, sli z cerkwie. To rejtowanie, tam tylko jeszcze dzieńca tak jo, a tam tam loży na szybko sam gotują te rejtare, a te dzieci tam przyjdą, a pęta jeza, a to pisze szybko sami przygotują. A ja sam wielgen, giardę na to, aż te burskie zwierzenie iść dalej w świecie. Naja, dann war nicht das Wischen, dass du auf der Burskis Wischen, oh, unhas. Dann so schön, der Burja, so so zelle Leto, die gesmackali, auf so so pomagali, mloge ras. Nicht nimmer mil grabje so, bo na Lutz, da pönne so pöschitzel, aber den drüge jemu pomagal, to sa no gibasch. Aber so so, das ljubili zelle Leto, auf pömpchen na Platz zu jaden, upisch gromage. A teus, die gesragilu, tam der Burja, so gromage steuerli, der starsche, zigare kurili, a palien smeli, a na te golce gledali giarde, kak redne reto jo, a cokno. To jo bil visebnje burski svežin, a takiš žinca jo. Jo, jo, to ga bil open te žni ov leše, a pen te trajda bila žneta, a pen jo bil ten svežin petim.

0: Dazu chopili pewne te kokoty. Tacy mieli to kokota przywiezane goryce na tych walkach, na tych rotach, a potem wynieśli z tej lauku nagetowaną. Tam są pewne sali z tym klasem jeść przez tą lauku, to jest jednak taka impała. A potem sali to kokota wyczapić goryce. I to nie było to taka info. No jo, myśmy byli plenarskie, myśmy takie dziuczka byli, myśmy szli gledat, jak oni to gotują, nic gada. Jo, no ja też mieli ten klobok, a potem mieli takie strusk na tym kloboku. To są byli te trzy krale, prydny, drugi, a trzeci. Potem mieli wieńcu wite, wieńce. Kraliuki są się pytali te krale, potem są krnuli takie wieńce. Tam są rejowali, jo, walce są rejowali, co ga, Rheinländer, kraluka są byla, jo, rejowali są pęteke. Ten kral ga jest był teke jasol, a się my pę kraluku, jo, bursku oblacone, a pę bilu szorcu, a pę taku szlejfu, my są byli fajno oblacone, jo.
1: Tak, jo było to żywienie na lunche w ulicy Wańkach Anne Fortowej z Mosta w Okokosze, a z jej dopomniejsza miejsce nasz uliet pod motom Lieszy na lunche skończyło. Uszy to gościo słyszeli Bertolda Pana, Alfreda Kjacmarika z Prawoza, Fritza Wojta z Ochozy, a Marianu Worakowu z Deszna. Basni Mine Witkolz, Fritza Roche a Mata Kosika som cytała ja, Diana Szecowa. Autor ustrzywania jo Sebastian Elikowski-Winkler.

Gerald schön jo hospivauses kupku kula bula. Avet kolasa pschestupime nintna wash. Žinca jo mjaze narodne žin namerniku. So jen obsam knuli veleše 2006 na diplomatiske konference v Manila. A ven sveši se kušte leto na dnju peš advažastego junija. Žinca vjaco, zega šestčih napšikvat, zazniju v nimskih pšistavah rogi na vožah. Ze stym kšje pokazaš na živo namerniku. Mitten Jean przewożujemy z naszej aktualnej muzyku tygodnia. A żeńca słyszymy polskiego piesniarza, Jerzy Poremski. Ako studiowany oceanograf neowęce jano wiedomnostnie zabierał z morjom, wenio był sam płachtowar a rybakar. A ako muzyka jo miaze drugim interpretirował shanties. To jo wista forma spiwa na morniku. To znajo šo snaž z engelskie. A teke ve svojskich spiwach jo se Jerzy Poremski intenzivnie zabierał z namornistvom a svetovimi morjami. Ve jo go spiuje Mežik ocean, groni se miaze drugim Mežik ocean, až sem je pšiuzel mimo gniva. Mežik ocean, veliki storm, až se vnjal za rožu večo. Mežik, velika vrda, až som tvoja obsadka. Mežik, stara voš, až se mi dala šopvotu doma. No, svišime raz noč.

Ja, wiedro jo shop wo na pieko riech njede schosse, tosch sie schosse s nasch nindo knigwe, tosch o teke we gotzosche. K tomu mame narażenie, ga pisma Ingeborg Bachmannowie. Wena jo se narażiwa pszed 100 letami we dvojorecni Korutajnski, to jo Kärnten we Austrijski. Tu słowiensku mienšinu we tych krajinach jo wena spomniewa zas a zas we swoich tekstach pod słowom windische. Astym, joto zażynca dost szwet waszeje przez podnicy, ja Diana Szicowa se net rozszognują. Widzę ją moja kolegoka Anja Kocholz-Szwarcowa zase ho we studiu, a my gledamy na serskie zaridowania tego końca tydzenia.